Kajatovce, on tavoj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vse, kao tina mahoma, a cimona, ego negamona. Jak vanma, jak imi gosia, ego ma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.